0: Раніца з рацыяй.
1: Так, я нагадаю, што гэта 13 дзень кастрычніка, аўторак, беларуская радыёрацыя. Працягваем далей наш эфір, ды распавядзем, як у лістападзе пабачыць свет новае навуковае выданне «Крык спеў маўчання. Этнаграфія голасу з польска-беларускага памежжа». Выходзіць гэта выданне пад навуковай рэдакцыяй нашага сённяшняга госця Пятра Ціхоцкага з Інстытута этналогіі і культурнай антрапалогіі Варшаўскага універсітэту. Зараз гэта выданне знаходзіцца на фінальным этапе карэктуры.
0: Гость рацыі.
2: Спадар Пётр, вітаю вас.
3: Дзень добры.
2: Раскажыце, калі ласка, як паўстала выданне «Крык спеў маўчання. Этнаграфія голасу з польска-беларускага памежжа». Адкуль агулам такая ідэя і каму гэта кніжка адрасавана?
3: Książka Krzyk, śpiew, milczenie dokumentuje dwa projekty badawcze prowadzone przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Te projekty badawcze rozpoczęły się w 2016 roku, jeżeli dobrze pamiętam, ten pierwszy. Drugi miał być kontynuacją tego pierwszego i celem było przebadanie życia pogranicza przez pryzmat antropologii dźwięku, antropologii głosu, czyli interesowało nas na przykład muzyka, śpiew, ale również taka komunikacja werbalna, języki używane w tym regionie. Natomiast wiele rzeczy, których trudno było się spodziewać, zaszły w międzyczasie. Mam na myśli straszne wydarzenia po wyborach prezydenckich w Białorusi, czyli to był też ten moment, kiedy ta granica zaczęła być nagle nie do przejścia, a chwilę później rozpoczęły się, mówimy w kategoriach kryzysu humanitarnego albo kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej. I to postawiło mnie jako koordynatora tych badań przed pytaniem, czy kontynuować te badania z drugą grupą badawczą. I po długim namyśle stwierdziłem, że tak, że zabiorę kolejną grupę młodych badaczy w ten teren. Część z nich była bardzo zainteresowana właśnie przebadaniem tego, jak kryzysy polityczne, migracyjne wpływają na codzienne życie ludzi, to również jak można o tym opowiadać z perspektywy antropologii głosu. Zatem co wyszło w efekcie, to 13 bardzo zróżnicowanych tekstów, które z jednej strony dotyczą codziennego życia, tradycji muzycznych, a z drugiej strony dotyczą też poważnych kwestii politycznych i jak one wpływają na to codzienne życie ludzi, bo tutaj nie będzie dużym zaskoczeniem i nie będzie dużym spoilerem, jeżeli powiem, że tak, że wpływają, że to, co się działo w ostatnich latach w Białorusi czy w Polsce po tej polskiej stronie granicy, wydaje mi się, że było też czasem zmian, zamętu, niepokoju.
2: А кроме несупокоя, есть еще некие змены, может, демографичные у расселения населения, как это уплывает на их местожихарство?
3: Так, oczywiście. Wydaje mi się, że to tło, które demograficzne badań, tak? To znaczy te rejony powiatu hajnowskiego, gdzie prowadziliśmy badania, czy wschodnia część powiatu białostockiego, gdzie też prowadziliśmy badania, to są jednak niestety miejsca, gdzie mieszka coraz mniej ludzi, gdzie te młode pokolenia wyjeżdżają do miast, gdzie zostają często emeryci, którzy z jednej strony może kontynuują jakieś tradycje w swoim codziennym życiu, ale też no, ich świat jakby się kurczy, można powiedzieć. To jest coś, co dokłada do tych wszystkich zmian. My też to sobie w tej książce trochę zatytułowaliśmy, czy określiliśmy to we wstępie, że badamy to pogranicze w czasie polikryzysów, tak? Albo wielu kryzysów, które na siebie nachodzą. A jeszcze odpowiem w takim razie na to pierwsze pytanie. Do kogo jest adresowana książka? Wydaje mi się, że ona może mieć kilka grup adresatów, chociaż my oczywiście chcielibyśmy, żeby każdy to przeczytał. Po pierwsze, to jest książka dla mieszkańców tego regionu, którzy chcieliby może zobaczyć, jak patrzą na to badacze. Badacze z Warszawy, ale nie tylko, bo ja jestem osobą, która się wywodzi z Białegostoku i też moi przodkowie żyli na tych terenach, tak, więc trochę mam może inną perspektywę niż część autorów z tego tomu. Ta książka też jest takim zaproszeniem do dialogu, też zaproszeniem do tego, żeby mieszkańcy tego regionu wypowiedzieli, jak widzą te tematy, o których pisaliśmy i czego dotyczy ta książka. Po drugie, książka jest też adresowana do ludzi, którzy są zainteresowani etnografią, metodą etnograficzną. To, można powiedzieć, są takie szkice terenowe, które zawierają sobie jako całość może próbę odpowiedzi na to, w jaki sposób badać pogranicze, w jaki sposób badać sytuację kryzysu, no i również w jaki sposób badać dźwięk, to wcale nie są proste tematy. My poszukujemy w ramach tej książki nie perspektywy muzykologicznej, która czasami wydaje mi się, że dźwięk, śpiew czy muzykę trochę kompresuje do takich tematów policzalnych lub bardziej, albo interpretatywnych. My natomiast to staramy się przebadać w kontekście, zobaczyć, co znaczy śpiew dla ludzi w sensie społecznym, co znaczy artykulacja głosu, co znaczą języki w sensie kulturowym, a nie tylko jako statyczny tekst.
2: Zobaczymy wasze książki po podlaskiej mowie, tak mówiąc, gaworku po swojemu.
3: Myślę, że Gwara Podlaska jak najbardziej się pojawia, chyba jednak w tle, jako taka sytuacja komunikacji, której zdają sobie sprawę badacze z Warszawy, że nieposługiwanie się albo posługiwanie się nie w wystarczającym stopniu, bo żeby dobrze zrozumieć ten język, tę gwarę, to myślę, że trzeba w niej wyrosnąć. To jest coś, co powoduje, że ich interpretacja pewnie będzie czymś innym niż interpretacja z perspektywy mieszkańców. Ale my też nie w tych tekstach nie twierdzimy, nie udajemy, że jesteśmy wszechwiedzącymi autorami. To są bardzo usytuowane opowieści, które trochę łączą to, co się dzieje lokalnie, z takimi bardziej globalnymi procesami, na przykład zmianami polityki ekologicznej wobec zalewu Siemianówka. Jest jeden z takich tekstów, który opowiada, jak te osoby, które mieszkają w okolicy zalewu, radzą sobie z ogromną zmianą krajobrazu, ale i swojego stylu życia, która zaszła dość dawno temu, ale cały czas oddziaływuje na ich życie. Funkcjonują mieszkańcy okolic Puszczy Białowieskiej z tymi debatami, a nawet konfliktami, które tej puszczy dotyczą. Jak funkcjonują ludzie w strefie przygranicznej, która jest poddawana różnego rodzaju właśnie wzmożonej kontroli. Tutaj no, są to oczywiście takie tematy, które wymagają takiego głębokiego namysłu nad perspektywą ludzi i do tego rzeczywiście ten gwara, tak po swojemu, jest potrzebna, żeby tę perspektywę ludzi zrozumieć, ale też pewnie jest potrzebne połączenie tego z tymi szerszymi tematami, które, no, co do których decyzje zapadają gdzieś indziej na przykład, tak, albo wynikają z takich konfliktów o charakterze ponadlokalnym, globalnym też. Chcieliśmy połączyć trochę te dwa źródła, dwa końce procesu, to co się dzieje ponadlokalnie z tym, co jest bardzo zlokalizowane. Jest to taka wizja czysto etnograficzna w takim sensie, że zorientowana na no, tylko i wyłącznie to, co jest kontynuowane przez pokolenia, to, co się wiąże z tych ludzi dziedzictwem kulturowym. Myślę, że ta książka dotyczy w trochę większym stopniu zmiany niż dziedzictwa. To nie znaczy oczywiście, że my kibicujemy tej zmianie. Przeciwnie, jesteśmy tutaj w pełni za tym, co jest unikalne, lokalne, co jest ludzi po prostu, tak? Ale żeby to wspierać, wydaje nam się, że jest potrzebne zainteresowanie tą zmianą po to, żeby ją opisać, po to, żeby zwrócić uwagę na negatywne skutki tych zmian.
2: I tu ważną rolę odgrywa, koniecznie, polewa praca na pamierze. Ci mają zaraz polskie naukowcy możliwość potrafić w Białorusi, na dworot, białoruski w Polsce dla dosłowania. Z jego kontakty zaraz całkiem przemknęli się.
3: Nasza książka jest zdecydowanie oparta na badaniach po tej polskiej stronie granicy. Zatem tak jak jeszcze w 2016, 17, 18 roku no, podejmowaliśmy próby, ale też no, nie na tyle zaawansowane, żebyśmy byli z tego zadowoleni jako z materiału badawczego. Nawiązaliśmy współpracę z lokalnymi zespołami muzycznymi i tam też były plany wyjazdu na koncerty, współpracę kulturową. Tak od ta druga część badań w 2021, 2023 roku była tej możliwości zupełnie pozbawiona. No, powiem więcej, no, my też kiedy robiliśmy wywiady i obserwacje w tych wsiach, które były bardzo blisko granicy, to często zdarzało nam się być wpisywanymi, tak? Czy interesowała się nami policja, to biorąc nas chyba, nie wiem, być może za osoby zaangażowane w działania pomocowe dla migrantów czy uchodźców, tak? Dla tych osób, które przekraczały granice. Więc wydaje mi się, że druga część badań rzeczywiście była już w takim klimacie presji. Trochę było to na pewno wyzwanie. My też na szczęście cieszyliśmy się tutaj wsparciem lokalnych władz, które zaaprobowały nasze badania i no i też miały nas, że tak powiem, pod ochroną, tak? Więc to była ogromna pomoc przede wszystkim władz gminy Michałowo i też akceptacja naszych działań ze strony władz gminy Gródek. Jeżeli chodzi zaś o badaczy z białoruskich w Polsce, no wydaje mi się, że jest trochę tak, że wielu z nich ten bilet, tak, który dostali, to póki co jest bilet w jedną stronę. No miejmy nadzieję, że to się zmieni, tak, że ja współpracuję z wieloma badaczami, badaczkami właśnie z pochodzącymi z Białorusi. Oni też w niewielkim stopniu mogą wrócić, żeby prowadzić projekty badawcze, które rozpoczęli swego czasu, czy to folklorystyczne, czy etnograficzne za granicą. Są teraz w Polsce, współpracują z lokalną społecznością, czy to diasporą białoruską, czy tymi ludźmi, którzy żyją z dziada, pradziada w terenach właśnie powiatu białostockiego, sokólskiego, powiatu hajnowskiego, siemiatyckiego. Natomiast myślę, że skutki takie społeczne, kulturowe tych procesów, które zachodziły i zachodzą po białoruskiej stronie granicy, no nie jesteśmy w stanie teraz do końca tak zrozumieć. Może przez etnografię jakiegoś internetu, no ale internet też jest, zdaje się, pod kontrolą, więc to na pewno trudna sytuacja. Miejmy nadzieję, że za jakiś czas, za kilka lat, oby, będziemy mogli oczywiście kontynuować te badania również po białoruskiej stronie granicy i porozmawiać o tym z mieszkańcami tych terenów.
2: Na pewno takie pytanie, czy jaka jest prezentacja waszego badania w Białostoku czy w okolicach?
3: Tak, liczymy na to, że kiedy książka zostanie opublikowana, czyli w połowie listopada, czy drugiej połowy listopada, będziemy dążyli do tego, żeby w pierwszej kolejności tak naprawdę zorganizować spotkania i w Białymstoku, i mam nadzieję również w innych miejscowościach, może również w tych, w których prowadziliśmy badania między innymi w Czeremsze, w Narewce, w Hajnówce, w Michałowie, w Gródku, także w Jałówce też. Więc my liczymy na to, że będziemy mogli porozmawiać z mieszkańcami. Liczymy na to, że oni będą mogli przeczytać naszą książkę. No liczymy na to, że nie będą bardzo zdenerwowani tym, co tam napisaliśmy, bo wiadomo, że nasza interpretacja będzie się różniła od tego, jak oni to by nazwali, mimo że oczywiście ta książka jest oparta na badaniach terenowych. No ale zawsze to przechodzi przez pewien jakiś taki proces przemyślenia, no właśnie połączenia tej teorii z tym, co się dzieje globalnie, ponadnarodowo. No ale my też nie chcemy narzucać nikomu naszej interpretacji, chcemy, żeby ona wywołała dyskusję i bardzo jesteśmy ciekawi tej dyskusji. Dla nas to jest bardzo ważne, żeby w tej dyskusji wzięli udział mieszkańcy. Powiem tak, że to jest nie tylko książka o nich, ale to jest książka dla nich.
2: Dziękuję wielkie za rozmowę, Spider Piotr, i do zobaczenia na prezentacjach.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.

0: Ja malowałem chęty mural, no nawet nie wiedział, że to będzie sorak liet, że gadawina. No a Darek u końca upał na taki pomysł, że a dawaj zrobimy tutaj twoją wystawkę. No, te rzeczy, co ty dla muzeja robił, mastacki jest, znaczy ilustracje do książek, tam karciny, panoramy i tak dalej.
1: Miasteczko i Horod, no dwie różne rzeczy. Horod, taki jak Bielsk, on zajmował od początku swojego istnienia rolę administracyjnego centrum dla szerszej terytorii, dla bielskiej ziemi, bielskiego powietu.
2: Zasnowalnik Muzeja Małej Ojczyny u Studziewodach, zaodno organizator konferencji pra 853 odzie Bielska Podlaska, Darafiej Fionik.
1: I się te chorotki typu Kleszczeli, typu Orla, czy starejszy za Bielsk Drohiczyny, czy Brańsk, należeli odnosno niedawno czasu do powietu bielsko. I Bielsk mianowito miał tu szeroku proslojku czynowników, szeroku proslojku radników, mianowito szeroku proslojku mieszczaństwa, remieśników. Oni nie zajmali się tylko zemloju, chociaż Bielsk miał wielkie obszary zemli chorocki, ale to był wielki ośrodek remieśnicki. Remieśniki objonowali się cechy, ubractwa. Bielsk miał chrześcijańskich chramu zawsze, no jak u starych chorodach to bywa, jest to cerkwa koło cerkwy, kościół koło kościoła i tak jakby może mi iduczy po starym chorodzie cały czas spotykać i takie materialne świadectwa jego historii. I mianowito ta mieszczańska proslojka, jaka ja tworzyła taki koloryt swoimi osobliwymi manierami, takimi kulturą, życiem takim towaryskim. Bielsk może nie miał jakich takich ustanów kultury jak bolsze chorody typu teatry, ale na przykład już u początku 20. stulecia byli u Bielsku dwie prywatne gimnazje. Pośle że powstała taka chorocka dzierżawna gimnazja. Także to był centr i szkolnictwo i centr administracyjny i chorod z każdego boku.
3: Dom, który zbudował wraz z matką Anastazją oraz młodszym rodzeństwem, stoi do dziś. Mieści się tu teraz Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Muzeum powstało w czasie, kiedy jeszcze prawie nikt nie myślał o edukacji regionalnej, a prywatne przedsięwzięcia muzealnicze należały w Polsce do rzadkości.
4: Mnie takim materialnym przystaniszczem, że to wtedy stał się ty dom Kondraciuków, moich pradziedów, pobudowany pośle powrotu z bieżeństwa mojej prababci Anastasieju z synami. Tak składało się, że mój dziadko, dwójrodny dziad, brat babci Jakub Kondraciuk, przepisał mnie w testamencie jako osoba samotna. Święty dom, gospodarku. I ja, mający 18 lat, formalno stał już ułaśnikiem świętego domu. I pomniu, chyba pomniu ten dzień, kiedy ja przyszedł, że po śmierci dziadka Jakuba, jak ja przemił dowód osobisty na rukach, skaże, gdyś osień w 86 roku, zaszedł do domu i coś takie mnie, nie znaję, ozaryło, czy co takie skazał. Ja tu zrobił muzej.
5: Jakie to ważne jest miejsce dla naszego osierodzia. Doroteusz, Darek, Fionik, a ja go znaję, że dumieją 50 lat, normalny chłopiec ze Studziwod, raptem zaczyna pracować u etnografii, u kultury, około religijne tematy i powstaje miejsca do mojej magicznej.
1: A chlebu dał białoruski naród, jaki prażywał na tej terytorii, a pośle II wojny okazał się u tych mierzach tylko mniejszością, malalika i mniejszością. Jaka ja jeszcze 44 chodu przez niekalki gadów pamięć, ale jeszcze na niekalki dziesiątków tysiąc zostało się nas może pod 100 tysiąc pośle II wojny u końcu 40-tych gadów. Nie było nijakiej organizacji, ale mianowita to jeszcze raniej Białostoczyna, Podlasza była regionem, gdzie burliła kulturne, gromadzkie życie białoruska i ono dało osnowu dla uzniknienia tej organizacji. Chociaż osnowu można сказать, ну дала держава, бо я надозволила zorganizować. Ale bez ludzi, bez gromadstwa, już wychowana w pewnym sensie, nacjonalna, nie byłoby tego pośpiechu.
6: My tu z bratem, siostrą od zawsze faktycznie u muzei i wokół muzeja. I tak zjawiałem się czastka już jako, i dla nas ta czastka nas ta muzei, tak można skazać, bo no i my tu jak świadkujemy jubilej, to jak świadkujemy trochę jak swój dzień narodzenia, tak że to wielmi, wielmi fajne. A czemu Jerusalem? Bo u mnie krótka lekcja, prasuję coś wodą z Jerusalemem. Mój prodak, Mikołaj Sacharewicz, jaki jość tu na murali kościoła, i on zachwarył i pisał z nastojacielem cerkwy, gdzie grobu gospodniego w Jerusalimie, 30. gady. Ja chciał pokazać, taka jest uwieść prostych ludzi z Białostoczyny, z Jerusalimem, prosta, że to jany mogli odszukać, mogli pisać normalna.
7: Pro jego syna Iliu, koliś, jak on miał 4 lat w Domu Kultury, no ja był dyrektorem, a matka jego pracowała w Domu Kultury, Ilija przyszedł do mnie do gabinetu, miał 4 lat. Siedł na fotelowi, nawet do podłogi nogami nie dostawił, tak brąta je nogami. Na mnie glanów, każe, ale ty dyrektor, po swojemu, ale ty dyrektor jakiś zmuczony. Ja każu, Ilija, bo byli dni bielska, 3 dni my od nocy do nocy pracowali, nie wyspali. To ty przyjedź do nas do studii wód, u nas je materacy, leżesz, odpoczniesz. Nie, no to już to ktoś 4-letni małysz mnie zaprasza do studii wód na odpoczynek. To jest wielka sprawa.
3: I cóż, teferka tak symboliczna, z dymem to i rucznik, tak? Po susiedzku Wolodia Sidorski to brat mojego dzieda Gryszy Sidorskiego. I to jest ich budynek, wasz Sidorskich budynek. Dziękuję wam, że wy dali zgodę, kop ta jaszczyna posłużyła na stworzenie tego muralu. Dziękuję, że wy tu jest z nami.
8: Ми самі малювали?
0: Я сам.
8: А ось гляньте, тут ми бачимо всіх яйців музею, так?
0: Ну.
8: А ви самі їх, може би, відали в живих, коли ще ніхто був? Ці,
0: то... Ні, то тільки батьку святої пам'яті Дарка, а маці то ще живе Дарка. Ну. А тих дядьків і прадідів то не відав.
8: Які ваші відчування, що вже станеться, напевно, на 100 років цей мурал, так? Тут буде стояти?
0: О, він намалюваний... Na starej technice tynku, nie tak jak ciapier. Jeszcze człowiek, jaki znał starą techniku, no zagładzał tynkołka i dumę już to heta. I farba ciapier jest taka, że to troszkę wchodzi w reakcję u beton, u tej tynk. Powinno przetrwać.
8: Mm-hmm. Na 100 godzin.
1: 1253 rok, dokładna data, kiedy upominaje pro letopis galicko-wolyński, to gdy Bielsk był ważnym strategicznym punktem na pomieżu Galicko-Wolyńskiej Rusi i Kniastwa Litowskiego. Tu u Bielsku koncentrowali się wojska ruskie, kniazia Danila, jakie szli na Mindołcha. I 1253 rok jakby odkrywaje nam tu pisaną kartę historii. Często u publikacjach przywodzić się taki skaz polskiego historyka Aleksandra Jablonowsko z początku XX wieku. Napisał on tak, że tam, gdzie był wznoszony zamek, tam też powstawała i cerkiew. I tak samo było u Bielsku. Chrystianizacja Bielska, Bielszczyny, Podlaszcza szła z wschodnio napramku. Переважно, коли ходить у русське насельництво, і тому у Бєльську вже при початках існування города була церква. Руське Західнє Полесьє, воно виключний регіон, коли ходить про мову і про народну культуру. І ми тут якби створюємо єдність з ними. І менувіта оригінальність, регіональність і на Білорусі так само, вона, ну, є потрібна.
4: Тема мови, полеської мови, в різнородності говорок полеських на білоруським західнім Полещу є ще якби не зовсім піднята на такий узровень освітний. Вона повинна входити так само до програм освітних в школах, щоб діти, молодіж на білоруському Полещу, вони так само своєю мовою гонорилися і на її говорили. Там, на жаль, такий процес наступає, як і у нас. У нас полонізація дітей, молодіжі. Там та русифікація несвідома, може вона по просто такий систем освітний є, який не дає, може, місця там мові Полеща на такий широкий, рознастайний розвиток. Так що, думаю, добра слава про Доброславку, вона останеться на Подляшу. І покаже, що культура білоруська на Білорусі – то є різностайна культура. То не є одна штампа, яку найчастіше переносимо і до нас. То є шматоблічність, різностайність, різномовність в рамках білоруського народу. Вони, доброславляне, свідомі білоруси, гонорачі тим, якраз підкреслюють теж свою ту іншомовність в рамках білоруського народу.
9: Myślę, że dopóki Doroteusz Fionnik wszystko to kultywuje, to na pewno jeszcze będzie, ale też powstaje coraz więcej, jest coraz więcej młodych osób, które chcą to kultywować. Tak samo dzieci Doroteusza Fionnika, tak, Maksym, Eliasz i Taisa, jakby wszyscy gdzieś są w tym muzeum i są związani z kulturą białoruską, ale też na przykład ja zainteresowałam się tą kulturą i też o niej piszę, opowiadam po świecie poniekąd. No i też na przykład Nika Spada i Niczos również śpiewają, więc myślę, że póki co ma duże szanse na przeżycie muzeum.
10: No pokolki ja troszkę zajmuję się i gospodarnią na ziemi, a Jurij po grecku Georgos, znaczy rolnik, on jest patronem, opiekunem, покровителем рольників, тих, що працюють на землі. І тому з святом Юрія зв'язано багато обрядів, які відносяться до землі. І до рослин, і до живьоли, до звірів. На Юрія виганяється так традиційно добиток на пастевники, свяченою вербою поганяючи. Потім ту ж вербу садяться теж на полю. Якраз рослина, яка така, ну, зв'язана з тим святом, особливо то жито. Жито, яке здавна в нашому краєвиді полів домінувало, бо то було збоже хлібне. І жито якраз, яке дає життя, жито, життя, тут вельми така етимологія слова близька, якраз воно сповняє в тому святі, в обрядах юрієвських, важну роль, бо то є рослина зимова, збоже озиме, яке є зелене, і на Юрія вже воно має певну величину, залежно чи рання весна, чи пізна, скажімо, тепер, ну, досить була добра погода на жито, тому воно до Юрія буде доволі велике, так що той коровай, думаю, сховає чи не в одним житті.
11: Завше мені ще явив, як чоловік, який ві, що хоче робити, і від самого початку дążи до цілу. І колись видавало мені, що є że jego marzenia i pragnienia są utopijne, ale właśnie to muzeum pokazuje, że to nieprawda, że jeżeli ktoś w coś wierzy, jeżeli ktoś pragnie i próbuje robić, to mu się to uda. Jeżeli też cel jest słuszny, a wiemy, że jest słuszny, bo pokazywanie tradycji, historii, pokoleń jest dla nas ważne, bo jeżeli nie wiemy skąd pochodzimy, kim jesteśmy, to nie wiemy też tak naprawdę, kim sami jesteśmy. I tu wielkie podziękowania nie tylko za te budynki i za te miejsce, które jest, bo ono nie powstało samo. Dorofiej pracuje z młodzieżą, pracuje z wieloma osobami i wyznaczył nie tylko dla siebie, ale dla całego pokolenia trendy i kierunki do dalszego działania.
7: Że on to robi co rok lat. Potrafi w młodych ludzi zaszczepić tutejszą kulturę, mowę Białorusów Podlasia.
3: Teraz zaproszę tatu, którego to jest właśnie esej, bo to jest fragment eseju Doroteusza Fionika. W niebie radują się moi przodkowie. Тих протків маєте за нами. Вітаємо вас.
4: 40 лет, як сказав наш бельський великий письменник, Josip Tokarewicz chodzi, 10 lat w życiu człowieka to jak 1000 lat w historii cywilizacji. Ja думаю, że to my stworzyli przynajmniej 1000 lat historii cywilizacji w takiej mikroskali naszej. Stworzyli mnogo. То, що матеріальне, то видно, так? Видавництва, книжки, 50 титулів книжок, 70 номерів Бєльського, Мєльницького щінця, кілька плит аудіо, фестивалі, ну тут різні, там по Майовій Росі, Олень Побору ходить, пролог Дні слов'янської письменності, міжнародний фестиваль дударів, лірників і співаків в Мєльникові над Бугом, фестиваль Романовка, і много-много чого іншого, а студія фольклору «Жемерва», літня школа традиції, яка около 1000 дітей перейшла через її. Ті особи теж знайшли своє місце часто в нашій просторі культурній.
6: Тепер уже трошки і з братом, і з іншими трохи дійничаєм, може трошки інакше, бо кожне покоління має свій некий такий погляд на то, що треба робити, так як ми просто спадши на Йощ, а ми, ну, так, уже 3 роки робимо Барнфілд фестиваль, і то на фоні музею усе йде. Так що, думаю, що так, і гэта, і уже думаю, що Йощ, бо любим гэта місце.
8: І музей був все одно білоруським, так, при любим поколінні?
6: Ну так, ну, музей білорусов Подляша, так що, якби, білоруси його створають, то Йощ білоруський музей.
8: Так і не завжди буде, так, білоруський музей.
6: Ну, так, ну, білорусов Подляша, так що, якби мог не бути білоруським.

0: malował ten mural, no nawet nie wiedział, że to będzie Sorak lietł, że gadawina. No a Darek w końcu upał na taki pomysł, że a dawaj zrobimy tutaj twoją wystawkę. No, te rzeczy, to ty dla muzeja robił mastacki, znaczy ilustracje do książek, tam karciny, panoramy i tak dalej.
1: Miasteczko i Chorod, no dwie różne rzeczy. Chorod, taki jak Bielsk, on zajmował od początku swojego istnienia rolę administracyjnego centrum dla szerszej terytorii, dla bielskiej ziemi, bielskiego powietu.
2: Zasnowalnik muzea Malojajczyny u Studziewodach za jedną z organizator konferencji pra 753 chodzie Bielska Podlaska, Darafiej Fionik.
1: I się tyje chorodki typu Kleszczeli, typu Orla, czy starejszy Zabielsk Drohiczyny, czy Brańsk należeli odnosno niedawno czasu do powietu bielsko. I Bielsk mianowito miał tu szeroku prosłojku czynowników, szeroku prosłojku radników, mianowito szeroku prosłojku mieszczaństwa, remieśników. Oni nie zajmali się tylko zemloju, chociaż Bielsk miał wielkie obszary zemli chorodzki, ale to był wielki ośrodek remieśnicki. Remieśniki obmianowali się cechi, ubractwa. Bielsk miał chrześcijański chramu zawsze, no jak u starych chorodach to bywa, jest to cerkwa koło cerkwy, kościół koło kościoła i tak jakby może mi iduczy po starym chorodzie cały czas spotykać i takie materialne świadectwa jego historii. I mianowito ta mieszczańska prosłojka, jaka ja tworzyła taki koloryt swoimi osobliwymi manierami, takimi kulturą, życiem, takim towaryskim. Bielsk może nie miał jakich takich ustanów kultury, jak bolsze chorody typu teatry, ale na przykład już u początku 20. stulecia byli u Bielsku dwie prywatne gimnazji. Poślał, że powstała taka chorodzka dzierżawna gimnazja. Także to był centrum szkolnictwa i centrum administracyjny i chorod z każdego boku.
3: Dom, który zbudował wraz z matką Anastazją oraz młodszym rodzeństwem, stoi do dziś. Mieści się tu teraz Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Muzeum powstało w czasie, kiedy jeszcze prawie nikt nie myślał o edukacji regionalnej, a prywatne przedsięwzięcia muzealnicze należały w Polsce do rzadkości.
4: Mnie takim materialnym przystaniszczem, że tu wdy stał się ty dom Kondraciuków, moich pradziedów, pobudowany pośle powrotu z bieżeństwa mojej prababci Anastasieju z synami. Tak składało się, że to mój dziadko, dwójrodny dziad, brat babci Jakub Kondraciuk, przepisał mnie w testamencie jako osoba samotna. Siety dom, gospodarku. I ja, mający 18 lat, formalno stał już ułaśnikiem siętego domu. I pomnił, chyba pomnił ten dzień, kiedy ja przyszedł, że po śmierci dziadka Jakuba, jak ja przemił dowód osobisty na rukach, skaże, gdyś osień w 86 roku, zaszedł do domu i coś takie mnie, nie znaję, ozaryło, czy to takie skazał, ja tu zrobił muzej.
5: Jakie to ważne jest miejsce dla naszego osierodzie. Doroteusz, Darek, Fionik, a ja go znaję, że dumają 50 lat. Normalny chłopiec ze Studziwod raptem zaczyna pracować u etnografii, u kultury, około religijne tematy i powstaje miejsca думаю, магічна я.
1: А хлебу даў беларускі народ, які пражываў на гэтай тэрыторыі, а пасля другой вайны аказаўся ў гэтых межах толькі

0: bratem, siostroju od zawsze faktyczną muzei i waką muzeja. I tak zjola im się czastka i usiecho. I dla nas ta czastka nas ta muzei. Tak można skazać, bo no i my tu, jak świadkujemy jubilej, to jak świadkujemy trochę jak swój dzień narodzenia. Także to wielmi, wielmi fajne. A czemu Jerusalim? Bo u mnie krocinka jest lekcja, prasuję coś wodą z Jerusalimem. Mój prodak Mikołaj Sacharewicz, jaki jość tut na murali jakoś. I on zachwarył i pisał z nastojacielem cerkwy, gdzie grobu gospodniego w Jerusalimie, 30. gady. Ja chciałem pokazać, taka jest uwieść prostych ludzi z Białostoczyny, z Jerusalimem prosta, że to jany mogli odszukać, mogli pisać normalnie.
1: Pro jego syna Iliu, koliś, jak on miał 4 lat, w Domu Kultury, no ja był dyrektorem, a matka jego pracowała już w Domu Kultury. Ilija przyszedł do mnie do gabinetu, miał 4 lat. Siedł na fotelowi, nawet do podłogi nogami nie dostał, tak brąta je nogami. Na mnie glanów, każe, ale ty dyrektor, po swojemu, ale ty dyrektor jakiś zmuczony. Ja każę, Ilija, bo byli dni bielska, 3 dni my od nocy do nocy pracowali, nie wyspali. To ty przyjedź do nas do studi wód, u nas je materacy, lażesz, odpoczniesz. Nie, no to już to ktoś, 4-letni małysz mnie zaprasza do studi wód na odpoczynek. To jest wielka sprawa.
2: I patrz, teferka tak symboliczna, z dymem to i rucznik, tak? Po sąsiedzku Wołodia Sidorski to brat mojego dziada Gryszy Sidorskiego. I to jest ich budynek, wasz Sidorskich budynek. Dziękuję wam, że wy dali zgodę, żeby ta jaszczyna posłużyła na stworzenie tego muralu. Dziękuję, że wy tu jest z nami.
3: Ми самі малювали?
4: Я сам.
3: А ви згодите, тут ми бачимо всіх хайцов музею, так?
4: Ну.
3: А ви самі, може, відали в живих, коли ще ніхто був? Ці,
4: то... Ні, тільки батько святої пам'яті Дарка, а маці то ще живе Дарка. Ну. А тих дядька і прадідів то не відав.
3: Які ваші відчування, що вже станеться, напевно, на 100 годі цей мурал, так? Тут буде стояти?
4: Ну, він намалюваний... Na starej technice tynku, nie tak jak ciapier. Jeszcze człowiek, jaki znał starą techniku, no zagładzał tynkołka i duma już to heta. I farba ciapier jest taka, że to troszkę wchodzi w reakcję u beton, u tój tynk. Powinno protrwać.
3: Na 100 godzie.
5: 1253 rok, dokładna data, kiedy upominaje pro bielski letopis galicko-woliński, to gdy Bielsk był ważnym strategicznym punktem na pomieżu galicko-wolyńskiej Rusi i Kniastwa Litowskiego. Tu u Bielsku koncentrowali się wojska ruskie, kniazia Danila, jakie szli na Mindołcha i 1253 rok jakby odkrywaje nam tu pisaną kartę historii. Często u publikacjach przywodzicie taki skaz polskiego historyka Aleksandra Jablonowsko z początku XX wieku. Napisał on tak, że tam, gdzie był wznoszony zamek, tam też powstawała i cerkiew. I tak samo było u Bielsku. Chrystianizacja Bielska, Bielszczyny, Podlaszcza szła z wschodnio na pramku. Przeważno, koli chodzi to ruskie nasielnictwo i tomu u Bielsku, że przy początkach istnienia goroda była cerkwa. Ruskie zachodnie Polesie, ono wykluczny region, koli chodzi pro mowu i pro narodną kulturę. I my tutaj jakby stworajemy jedność z nimi. I mianowicie oryginalność, regionalność i na Białorusi tak samo, ona no, jest potrzebna. Tema mowy, poleskiej mowy, w różnorodności choworok poleskich, на білоруському західньому Поляшу ще якби не зовсім піднята.

0: na taki uzdrowień oświetny. Ona powinna wchodzić i tak samo do programu świetnych w szkołach, żeby dzieci, młodzież na białoruskim Polesiu, oni tak samo swojej mowy honoryli się i na jej mówili. Tam, na żal, taki proces następuje, jak i u nas. U nas polonizacja dzieci i młodzieży, tam ta rusyfikacja nieświadoma, może ona po prostu taki system oświetny jest, jaki nie daje może mieścia tam mowy Polesia na taki szeroki, roznostajny rozwitok. Także myślę, dobra sława pro Dobrosławku, ona ostanie się na Podlaszu i pokaże, że kultura białoruska na Białorusi to jest roznostajna kultura. To nie jest jedna sztampa, jaką najczęściej przenosimy do nas. To jest szmatobliczność, roznostajność, roznomowność w ramkach białoruskiego narodu. Oni dobrosławiane, świadomi Białorusi, honorać się tym, jak raz podkreślił to, że swoją tą inszomowność w ramkach białoruskiego narodu.
1: Myślę, że dopóki Doroteusz Fionnik wszystko to kultywuje, to na pewno jeszcze będzie, ale też powstaje coraz więcej, jest coraz więcej młodych osób, które chcą to kultywować. Tak samo dzieci Doroteusza Fionnika, tak, Maksym, Eliasz i Taisa, jakby wszyscy gdzieś są w tym muzeum i są związani z kulturą białoruską, ale też na przykład ja zainteresowałam się tą kulturą i też o niej piszę, opowiadam po świecie poniekąd. No i też na przykład Nika Spada i Niczos również śpiewają, więc myślę, że póki co ma duże szanse na przeżycie muzeum.
2: No, pokolki ja troszkę zajmuję się i gospodarnią na ziemi, a Jurij, po grecku Georgos, znaczy rolnik, on jest patronem, opiekunem, pokrowicielom rolników, tych, co pracują na ziemi. I temu z światem Jurija związano mnogo obradów, jakie odnoszą się do ziemi. I do roślin, i do żywioły, do zwierów. Na Jurija wyganiają się tak tradycyjno dobytok na pastewniki, świaszczoną werbą, poganiając. Potem tu już werbu sadzi się też na polu. Jak raz roślina, jaka ja taka, no, związana z tym światem, osobliwo to żyto. Żyto, które z dawna w naszym krajowidzie polów dominowało, bo to było zboże chlebne. I żyto jak raz, które daje życie, żyto, życie, tu bardzo taka etymologia słowa bliska, jak raz ono spełnia w tym świecie, w obradach jurijewskich ważną rolę, bo to jest roślina zimowa, zboże o zimę, które jest zielone i na Jurija że ono ma pewną wyliczynę, zależno czy rania wesna, czy późna. Skażem teper, no dosyć była dobra pogoda na żyto, tomu ono do Jurija bude dowoli wielkie, tak że to i korowaj. Moje schowaje cię na wodnym życiu.
3: Zawsze mi się jawił jako człowiek, który wie, co chce robić i od samego początku dąży do celu. I kiedyś wydawało mi się, że jego marzenia i pragnienia są utopijne, ale właśnie to muzeum pokazuje, że to nieprawda, że jeżeli ktoś w coś wierzy, jeżeli ktoś pragnie i próbuje robić, to mu się to uda. Jeżeli też cel jest słuszny, a wiemy, że jest słuszny, bo pokazywanie tradycji, historii, pokoleń jest dla nas ważne, bo jeżeli nie wiemy, skąd pochodzi, kim jesteśmy, to nie wiemy też tak naprawdę, kim sami jesteśmy. I tu wielkie podziękowania nie tylko za te budynki i za te miejsce, które jest, bo ono nie powstało samo. Dorofiej pracuje z młodzieżą, pracuje z wieloma osobami i wyznaczył nie tylko dla siebie, ale dla całego pokolenia trendy i kierunki do dalszego działania.
4: Że on to robi co rok lat. Potrafi młodych ludzi zaszczepić tutejszą kulturę, mowę. Białorusów Podlasia.
5: Teraz zaproszę tatu, którego to jest właśnie esej, bo to jest fragment eseju Doroteusza Fionika W niebie radują się moi przodkowie. I tych przodków majte za nami. Witajmy.
6: 40 lat, jak skazał nasz bielski, wielki piśmiennik Josip Tokarewicz, chodzi 10 lat w życiu człowieka, to jak 1000 lat w historii cywilizacji. Ja myślę, że to my stworzyli przynajmniej 1000 lat historii cywilizacji w takiej mikroskali naszej. Stworzyli mnogo. To, co materialne, to widno, tak? Wydawiectwa, kniżki, 50 tytułów kniżek, 70 numerów bielskiego, mielnickiego ścięcia, kulki płyt audio, festiwali, no tu różne, tam po Majowej Rosji, Oleń po Boru chodzi, prolog Dni Słowiańskiej Piśmienności, Międzynarodny Festiwal Dudarów, Lierników i Śpiewaków w Mielnikowi nad Buchą, Festiwal Romanówka i mnogo, mnogo czego innego, a Studio Folkloru Żemerwa, Letnia Szkoła Tradycji, która około 1000 dzieci przeszło przez jej. Te osoby тоже знайшли своє місце часто в нашій просторі культурній.
7: Тепер уже трошки і з братами, і з іншими трохи дійничаєм, може трошки інакше, бо кожне покоління має свій некий такий погляд на те, що треба робити, так як ми просто спадши на йость, а ми, ну, так, уже 3 роки робимо Барнфілд фестиваль, і то на гетим, на фоні музея усе йде. Так що, думаю, що так, і гета, і уже думаю, що йость, бо любим гете місце.
8: І музей буде все одно білоруським, так, при любим поколінні?
7: Ну так, ну, музей білорусов подляше, так що, якби, білоруси його створають, що йость білоруський музей.
8: Так і не завжди буде, так, білоруський музей.
7: Ну, так, ну, білорусов подляше, так що, якби мог не бути білоруським.

kończy nas ranek. Ciepłe herbaty, oddech papierosa łączą pieszczoty, sprzeczki udawa.

wzmacniał moje ramię. Wiatrem co chłodem dmuchał, przepędzając w otchłanie. A teraz przeciwnie, jakoś słabo. Jakoż pospolicie w ten dzień będzie dziwnie. Kiedy odeszłaś, mój świat jest bardzo krótki. Mało powodów, więcej strachu, dużo

0: forget you.
1: All right.
2: Radio Racja. Informacja, muzyka, kultura.